0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Są idioci, którzy chełpią się, że potrafią czytać z ludzkich oczu, ale to niemożliwe, jeśli, jak u niego, czai się w nich zimna pustka. Teraz z rozmysłem stara się nie nawiązywać z nikim kontaktu, chociaż najchętniej ogłosiłby, że to on jest sprawcą całego zamieszania. Wie, że zasługuje na brawę. Słyszy wręcz ten wielki aplauz w wyobraźni i przepełnia go duma, że oto stał się najpotężniejszy z nich wszystkich. Nareszcie jest pewien. To, co właśnie uczynił, dokładnie odzwierciedla jego od lat skrywane fantazje. Wcześniejsze zabawy z lalkami to był tylko trening. Nawet pasierbica zarozumiałego finansisty nie dała mu takiej satysfakcji. Zbyt wiele poszło tam nie tak. Ale dzisiejszy plan udało się wykonać niemal perfekcyjnie. Pewnie, że mógłby poprawić kilka rzeczy, jednak zawsze pojawiają się jakieś nieprzewidziane okoliczności. Pociesza się. Może być z siebie zadowolony. Nie tylko przygotował się, zrealizował zadanie, ale też skutecznie oddalił się z miejsca zbrodni. Te głupie małpy w mundurach, które nieporadnie łażą teraz po klatce, spisując zeznania sąsiadów, nigdy nie zorientują się, kim jest. Nigdy go nie złapią. Poza wyrzutem adrenaliny, jaki sobie zafundował, kiedy gnoił i poniżał tę s***kę Darię i tak bardzo się starał, żeby zmienić ją w idealną lalkę, czuje niezaprzeczalnie własną władzę nad nimi wszystkimi. Już nie chodzi tylko o jedną upokorzoną i nieżywą dziewczynę, ale o strach ich wszystkich. O to, że teraz to on nimi rządzi. Rozgląda się. Właściwie mógłby z nimi zrobić, co zechce. Czuje się taki silny. Posunąć śledztwo w którymkolwiek kierunku. Porwać albo zabić następną lalkę. A jeśli by zdecydował, że nie ma na to ochoty, po prostu wrócić do domu. Widzi, że wszyscy stojący obok niego czują realną grozę. Boją się naprawdę. Są jak sparaliżowani.

trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: Pamiętać warto przed wypłynięciem. O tym z Przemysławem Dziarnowskim z Centrum Żeglarskiego w Szczecinie rozmawiał nasz reporter Dawid Siwek.
1: Prawo polskie pozwala nam pływać bez uprawnień łódką, obojętnie tutaj, czy to jest jacht żaglowy, czy motorowy, do 7,5 metra jej długości i do silnika o mocy 10 kW. To jest około 13 koni mechanicznych. I taką łódką, jeśli spełniamy te dwa warunki, możemy sobie pływać bez uprawnień. Jedyna rzecz jest taka, że takie osoby muszą znać podstawowe przede wszystkim przepisy ruchu na wodzie.
2: Nie trzeba być wilkiem morskim, można być zupełnym szczurem lądowym, żeby na taką wyprawę wodną się wybrać.
1: Tak, zdarzają się takie osoby, które pływają bez uprawnień, muszą znać podstawowe przede wszystkim przepisy ruchu na wodzie. Nie jesteśmy panem władcą świata wtedy na tej wodzie, tylko jednak musimy znać takie podstawowe przepisy, kto ma kiedy pierwszeństwo i tak dalej. Pamiętajmy, że taka osoba, która pływa bez uprawnień, to bierze przede wszystkim odpowiedzialność za ludzi na pokładzie.
2: Na co trzeba zwrócić uwagę, jak się przygotować, o czym pamiętać?
1: Przede wszystkim kamizelka ratunkowa, dobrze dopasowana do swojego rozmiaru ciała, też wyporności jej. Drugą taką podstawową rzeczą, którą my wpajamy do głowy naszym kursantom, to jest przede wszystkim prognoza pogody. Woda lubi zaskakiwać, bardziej tą gorszą pogodą niż dobrą, więc bądźmy zawsze na to po prostu przygotowani, że ta pogoda może nam się pogorszyć, żebyśmy nie musieli wzywać pomocy kolegów, koleżanek czy innych służb ratunkowych.
2: Takie pływanie bez uprawnień to jest dobry początek do tego, żeby złapać tego bakcyla i potem pływać po szerokich wodach morskich, oceanicznych, być może nawet też.
1: Jak najbardziej, to jest ten pierwszy, myślę, że taki stopień, jeśli ktoś ma tą możliwość pływania bez uprawnień, czy to własne jachty gdzieś spełniają te wymogi, czy wypożyczona łódka. Większość osób trochę zaczyna na pływanie bez uprawnień. Z tym, że potem coraz większe łódki chcą kupować, z większą mocą silnika i trochę dłuższe, no i wtedy są potrzebne już pierwsze patenty żeglarskie, czy to motorowodne.
0: Z Przemysławem Dziarnowskim z Centrum Żeglarskiego w Szczecinie rozmawiał nasz reporter Dawid Siwek. Zatem ahoj, przygoda.
3: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Lato dobrze przyprawione.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Już od wtorku. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A od środy do piątku karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.
4: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont, bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.

0: Znaleźć duet, prawda? Jennifer Warnes, Joe Cocker i piosenka, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej do Oficera i Gentlemana. Za 10 minut, prawie już za 10 minut, 9.
1: Tak brzmi lato w RMF Classic.
0: Maili sporo przybywa, historii przeróżnych, pociąg w roli głównej, brzmieniach lata i pani Anna wspomina swoją podróż z Krakowa do Łeby i to jest historia z połowy lat 50. Jechało się wtedy przez Katowice, Gdynię i Lęborg, a ostatni odcinek pokonywał pociąg towarowy z kilkoma wagonami osobowymi. W Garczegorzach zdarzały się nawet kilkugodzinne postoje związane z manewrami kolejowymi. Miejscowi szli w tym czasie do lasu na przykład na jagody, na grzyby, a na dalszą podróż wracali po sygnale maszynisty. To musiało być zupełnie zjawiskowe przeżycie. Cała wyprawa trwała około 20 godzin. Co ciekawe, już kilka tygodni wcześniej ojciec pani Anny wysyłał pocztą do Łeby worek z rzeczami, które przydadzą się w czasie wakacji. Tak się podróżowało dawniej, z taką klasą, z takim rozmachem. Nad morze z południa Polski, chodzi lata 1954-1955. Ja się teraz uśmiecham, ale to musiało być równie dobrze trudne doświadczenie, jeżeli na przykład w pociągu było bardzo gorąco. Dla pani Anny serdeczności mnóstwo i bidon z logo RMF Classic, a na wasze historie związane z pociągiem, latem, wakacjami, zabawne, śmieszne, poważne, czekam nieustająco pod mailem lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl.
1: Brzmienie lata.

0: Druga suita na orkiestrę jazzową od pana Szostakowicza we fragmencie, a w całości fakty od Arkadiusza już za chwilę. Co
1: aż
0: w faktach?
1: Aż mi się przypomniała.
0: Chcesz, mogę zagrać w całości.
1: Nie, no dobrze, zostawmy to na razie.
0: Co w faktach?
1: W faktach dziś uroczysta ceremonia chrztu i nadania imienia wielozadaniowej fregaty. To pierwsza jednostka z programu Miecznika, o tym będziemy mówili na początku, ale sprawdzimy też, czy planowany limit zarobków dla lekarzy może doprowadzić do odejść z publicznej ochrony zdrowia. Polak znalazł niezwykły bursztyn w środku owad sprzed ponad 40 milionów lat. O tej wyjątkowo starej muszę, także w faktach, zapraszam punktualnie o 9:00.
2: Reklama. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana. 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Po reklamie.
0: Minęła 9:00, czas na fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Ma je dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Przed południem na terenie PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni dziś uroczysta ceremonia chrztu i nadania imienia pierwszej jednostki programu Miecznik, wielozadaniowej fregaty ORP Wicher. W uroczystości wezmą udział zarówno prezydent, jak i premier. Zaufaj morzu, ono cię ocali, napisał w mediach społecznościowych Karol Nawrocki, wrzucając film ze wspólnego treningu z żołnierzami elitarnej jednostki wojskowej Formoza. Dziękuję żołnierzom JW Formoza za konkretne rozmowy i jeszcze bardziej konkretny trening, tak napisał prezydent. A za chwilę premier Donald Tusk spotka się z pracownikami, którzy brali udział przy budowie fregaty Wicher. Czy lekarze będą odchodzić z publicznej do prywatnej służby zdrowia, gdy wprowadzony zostanie limit 240 zł za godzinę? Takie pytanie padło dziś w porannej rozmowie w RMF FM. Gościem Piotra Salaka był prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak.
13: Pewna transparentność, jeśli chodzi o to, czy lekarz pracuje na NFZ, jak się popularnie mówi, czy prywatnie, jest wymagana. Nasze kontrole wskazują na to, że to przenikanie pacjentów z prywatnych gabinetów do publicznego systemu ochrony zdrowia budzi szereg wątpliwości.
14: Minimum pół etatu w Państwowej Służbie Zdrowia, jeżeli lekarz chce pracować dla NFZ-u?
13: No to jest odpowiedź na pewne patologie, które stwierdzamy również w trakcie kontroli, czyli tych tak zwanych lekarzy walizkowych, którzy zaopatrzą pacjenta, być może nawet profesjonalnie i bardzo dobrze, ale później o nim zapominają.
1: A więcej o lekarzach walizkowych w całej rozmowie z prezesem NFZ-u, którą znajdziecie na rmf24.pl. Małopolscy łowcy głów zatrzymali 41-letniego lidera bojówki pseudokibiców Wisła Sharks. Patryk P., pseudonim Piszczu, był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. W faktach z nami Paweł Konieczny. Gdzie udało się namierzyć Patryka P.?
15: Mężczyznę zatrzymano na terenie jednego z chorwackich portów lotniczych. Według informacji policji był on zaskoczony interwencją miejscowych służb. Do tej pory był bardzo ostrożny, unikał korzystania z telefonów i mediów społecznościowych, często zmieniał miejsce pobytu i korzystał z pomocy osób z przestępczego środowiska. Mężczyzna kilka miesięcy temu miał zgłosić się do więzienia w celu odbycia zasądzonej kary 6 lat pozbawienia wolności za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel narkotykami. O dalszym losie Patryka P. zdecyduje chorwacki sąd.
1: A więcej na ten temat także na rmf24.pl.
16: Zdumiewające fakty.
1: Niezwykłe odkrycie w polskim bursztynie. Nauczyciel z Mazowsza znalazł inkluzję z zachowaną muchówką, której oczy osadzone są na charakterystycznych długich szpułkach. Owad żył około 42 do 45 milionów lat temu, a według naukowców to jeden z zaledwie 8 znanych przypadków zachowania takiej muchówki w bursztynie. Okaz trafił do badań entomologa profesora Wiesława Krzemińskiego z Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Naukowcy liczą, że pomoże on poznać ewolucję owadów i klimat panujący w Europie miliony lat temu.
0: Kolejne fakty poznamy o 10 w RMF Classic. Teraz czas na wieści pogodowe. Od 14 do 18 stopni mamy. Najcieplej jest na południu. Piękne słońce na Dolnym Śląsku, w Małopolsce, na Lubelszczyźnie. Trochę chmur mamy na północy i na północnym wschodzie. Dziś maksymalnie 25 stopni. Przed nami naprawdę pogodna, przyjemna środa. Jutro ma być cieplej, do 27 stopni, a w weekend powrót upału. Tak patrzę, 4 po 9 na zegarze, patrzę i w kiosku dzisiaj będzie gorąco. Retro kiosku naszym. Szykują się prawdziwe afery, aferki. Nad wszystkim czuwać będzie sam Jerzy Duduś-Matuszkiewicz, który poprowadzi korowód z transparentami. A przy okazji usłyszymy ostrzeżenie przed rzucaniem marynarą. To wszystko w Retro kiosku przed 10 u Przemka Semczuka. Zajrzymy też jeszcze dzisiaj na filmową mapę Polski RMF Classic, a na deser będę miał trochę ruchu, trochę zwiedzania i odrobinę ekologii. Czyli aktywnie będzie i z korzyściami, więc zapraszam do korzystania z wakacyjnego śniadania mistrzów w RMF Classic do 11.
16: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Chłodne spojrzenie na lato.
0: A dla tych, którzy zaczynają w ten weekend urlop, taka pieśń.
17: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
18: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego od sympatycznego pana Waldka pucio, pucio jest.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i, tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: A sympatycznie panny Krysi z Turnusu III, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio.
2: Jesteś py

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i wszerz parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok. Siedził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista. Że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła. Spokój, orkiestra! Teraz dla sympatyczny pan Krysi z turnusu trzeciego. Ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

0: skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i...
1: Ła, sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio. Jestem.

0: Thomas Newman, Anioły w Ameryce, już prawie 13 minut po 9. Byliśmy już, tak liczę, w Łodzi, byliśmy w Toruniu, w Lublinie, w Pasymiu, ale filmowa mapa Polski RMF Classic cały czas się tworzy. To jest taki work in progress. Nadal potrzebujemy w związku z tym waszej pomocy, czy w waszej miejscowości. A naprawdę tych miejscowości, w których coś się działo filmowo albo serialowo, jest w Polsce całe mnóstwo. Czy w waszej miejscowości kręcono znany film albo serial, albo w ogóle po prostu jakąś produkcję związaną z tym przemysłem, z dziesiątą muzą. Może znacie historie, których nie ma w przewodnikach. Anegdoty z planów, wspomnienia statystów albo lokalne legendy związane z kinem. Takich właśnie opowieści szukamy do naszej mapy. Filmowej mapy Polski RMF Classic. Zgłaszajcie miejsca, które powinny znaleźć się właśnie na tej mapie. Spośród nadesłanych propozycji wybrane są najciekawsze lokalizacje. Odwiedzamy je z naszym mobilnym studiem RMF Classic. Czekamy na kolejne wakacyjne propozycje. Szczegóły filmowej mapy Polski znajdziecie na rmfclassic.pl. Tam także możecie kierować swoje zgłoszenia.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Szukamy miejsc, które zapisały się w historii kina.

0: Taniec Eleny Michała Lorenza z filmu Bandyta to kompozycja. W wakacyjnym śniadaniu mistrzów teraz połączymy aktywny wypoczynek, poznawanie nowych miejsc z troską o środowisko.
1: Kultura fizyczna na lato. Sport w RMF Classic.
0: W inowrocławskich Mątwach możecie wypożyczyć kajak i wybrać się w wodną trasę między innymi w kierunku Kruszwicy albo Łojewa.
2: Oczywiście w zestawie zawsze są wiosła oczywiście i jest kamizelka asekuracyjna i ratunkowa, więc jakby takie rzeczy mamy. Przy większych spływach oczywiście mamy też sprzęt ratowniczy do pomocy. Mamy też zabezpieczeń łódki motorowodne, jedną, która nie wymaga na przykład uprawnień, więc też możemy z niej korzystać, i mamy też dwie, które już wymagają uprawnień.
0: Opowiadał nam Piotr Bandurski z przystani kajakowo-żeglarskiej ZHR. Organizatorzy tego miejsca mają również ciekawy pomysł dla nas na połączenie rekreacji z troską o środowisko. Na starcie możecie zabrać ze sobą worek i w czasie spływu zebrać to, co znajdziecie na trasie. Po powrocie na uczestników czeka nagroda. Akcja worek za worek to po prostu propozycja dla tych, którzy chcą spędzić czas aktywnie, a przy okazji zrobić coś dobrego dla natury.

0: Terminator 2, Dzień Sądu. Brad Fiedel jest autorem muzyki, której słuchaliśmy. Dużo muzycznych propozycji jeszcze mam dla was, między innymi z bardzo dobrego serialu. Bardzo ładna kompozycja. Za kilka chwil będzie także materiał związany z naukowymi dowodami na to, że nastolatkom najlepiej przysłuży się długi sen.
1: Reklama.
2: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji.
3: Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic.
2: W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej.
3: Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Upał do nas wróci już w najbliższy weekend, a prawdziwy żar z nieba w planie z niedzieli na poniedziałek. To już prawie pewne, dlatego cieszmy się tym, co mamy dzisiaj. A dzisiaj ciepło, przyjemnie, ale co ważne, nie gorąco. Do 24-25 stopni nam się taka środa zapowiada. No a do tego sporo słońca, chmur niewiele i nawet wiatr powinien być dzisiaj przyjemny. Przyjemną kompozycję mam dla was z piątego sezonu serialu The Bear. Nowość na naszej liście od Christiana Lundberga. Bardzo ładna, przyjemna opowieść zatytułowana Honey.

0: Take My Breath Away, Berlin i muzyka z filmu Top Gun. 9:38, no to nie będzie wiadomość zapierająca dech w piersiach, ale może ciekawostka z rodzaju tych przydatnych, bo może zamiast kolejnej godziny przy telefonie po prostu się porządnie wyspać. Naukowcy przekonują, że dla nastolatków dobry sen jest ważniejszy dla szkolnych wyników i relacji z rówieśnikami niż dieta, sport, a nawet ograniczenie czasu przed ekranem. Co ciekawe, to właśnie sen okazał się najskuteczniejszym wsparciem, zwłaszcza dla młodych osób zmagających się ze stresem, z lękiem, czy choćby z obniżonym nastrojem. Badacze przyznają, że skala tego wpływu była dla nich sporym zaskoczeniem. Wniosek? No może nie jest odkrywczy, ale prosty. Czasem najlepszym sposobem na lepszy dzień w szkole, a ta szkoła już za 3 tygodnie, jest po prostu bardzo prosta praktyka. Wcześniej położyć się spać. No i dzięki temu można też wcześniej wstać i słuchać śniadania mistrzów w drodze do szkoły.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Smaki i smaczki.

0: Alan Menken i muzyka z pięknej bestii, a teraz historie przeróżne. Wyciągnięte z prasy sprzed lat, Przemek Semczuk.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
2: 12 sierpnia 1956 roku w Ekspresie Wieczornym ponownie przeczytamy relacje z pierwszego festiwalu jazzowego w Sopocie. Ulicami kurortu przeszedł barwny korowód z transparentami Keep Smiling, prowadzony przez Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Gwoździem programu był występ zespołu Dave'a Burmana z Londynu. Ogromne wrażenie zrobiło też Jam Session, które w Operze Leśnej oglądało na żywo aż 4000 widzów. Ekspres przypomina jednak młodej publiczności, że wyrażanie emocji przez rzucanie w górę marynarek i dzikie wrzaski są nie na miejscu. Na organizatorów spadły też gromy, bo widzowie nie wiedzieli, gdzie mogą kupić bilety, a Dave Bruman z zespołem z Gdańska do Sopotu został przywieziony na pace ciężarówki. Do tego zagraniczni goście o mało nie nocowali w hotelowym holu, bo nie pomyślano o rezerwacji pokoi. Lato nadrabia zaległości. 12 sierpnia 1966 roku na pierwszej stronie donosi Życie Warszawy. Zgodnie z prognozą miesięczną miało padać, a w sam raz jest słonecznie. Życie informuje też, że zawalił się most, tyle że w Kanadzie. W Czechosłowacji wydarzyła się katastrofa kolejowa, a radziecki samolot pasażerski Tu-114 z Moskwy do Tokio dotarł w niecałe 11 godzin. O nowoczesnym centrum handlowym u zbiegu trasy Łazienkowskiej i ulicy Grochowskiej pisze 12 sierpnia 1976 roku Kurier Polski. Parking na 1230 samochodów i dwa czterokondygnacyjne pawilony mieszczące Supersam i dom towarowy oraz sklepy firmowe Kory, Sawy czy polskich zakładów optycznych. Do tego punkty małej gastronomii, w tym bar dla Jaroszy i zwolenników kuchni mlecznej. Dwa bary kawowe, koktajl bar, pijalnia wód mineralnych, cukiernia Horteksu, restauracja z kabaretem i dancingiem oraz kino dla 800 widzów. A do tego hotel. To wszystko już na deskach kreślarskich Kombinatu Budownictwa Miejskiego. Budowa ma ruszyć niebawem. Niestety skończyło się na obietnicach, bo pieniędzy wystarczyło tylko na projekt. Z czym do szkoły? Pyta już 12 sierpnia 1986 roku Kurier Polski. Zaopatrzenie się poprawiło, choć braki są. Na przykład w Suwałkach i Toruniu jest pod dostatkiem bloków rysunkowych, za to brakuje kredek. W Rzeszowie nie da się kupić grubych brulionów, są za to zeszyty 16 i 32 kartkowe. Chyba da się to jakoś skleić, pyta klientka sklepu papierniczego. Natomiast w Tarnobrzegu szkoły wydają nowy rodzaj kartek uprawniających do zakupu trampek. Dobra wiadomość jest taka, że w całym kraju nie zabraknie plasteliny i zeszytów nutowych.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: dzięki temu, że słuchacie RMF Classic, możecie koledze z pracy powiedzieć, kiedy zapytać, a co tam u ciebie leci w radyjku? No powiedzieć Bach, a co Bach? A potem powiedzieć, a teraz będą fakty, bo będą, a co w faktach się wydarzy, to wie Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Na początek faktów przeniesiemy się do Siedlec i powiemy, co tam się wydarzyło, bo było o krok od tragedii. Tam pijany mężczyzna odkręcił butlę z gazem w mieszkaniu, groził wyburzeniem bloku. W Radomiu z kolei policjanci zatrzymali włamywaczy, którzy na koncie mają już kilkadziesiąt kradzieży, mieli bardzo sprytny sposób na oszukiwanie starszych osób. Ale wrócimy też do problemu barberów i fryzjerów oraz sanepidowskich zaleceń niekorzystania z golarek elektrycznych.
2: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
5: Nie widzę żadnych słabych stron.
4: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papieru ksero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
2: Po reklamie.
0: Jest 10:00, są fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Ma je dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Na początek niebezpieczna sytuacja z Siedlec. Tam desperat odkręcił butlę z gazem i groził wysadzeniem bloku. 65-letni pijany mężczyzna odmówił opuszczenia mieszkania po domowej awanturze. Policjanci przez pewien czas z nim negocjowali, ale gdy ten odkręcił butlę, rozpoczęto ewakuację 38 mieszkańców. Funkcjonariusze siłowo weszli do lokalu i obezwładnili mężczyznę. Strażacy wynieśli butlę. 65-latek trafił do szpitala. Film z akcji zobaczycie na rmf24.pl. Dwóch włamywaczy, którzy mogą mieć na koncie nawet kilkadziesiąt przestępstw, zatrzymali radomscy policjanci. Mężczyźni podawali się za monterów lub serwisantów domofonów, wchodzili do mieszkań starszych osób, kradli klucze i dorabiali ich okopie w trakcie przebywania w mieszkaniu. Później mieli wracać pod nieobecność lokatorów. Wpadli podczas próby wejścia do mieszkania 79-latki. Policjanci znaleźli przy nich m.in. biżuterię, pieniądze i kilkadziesiąt dorobionych kluczy. Grozi im teraz 10 lat więzienia. Jestem za tym, by dostosowywać profil szpitali do rzeczywistości, potrzeb i wymagań. Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.
8: Jest za dużo szpitali w Polsce, którzy dyżurują w reżimie 24-godzinnym. Za dużo pieniędzy płacimy personelowi medycznemu, nie tylko lekarzom, za dyżurowanie.
9: Likwidowałby pan szpitale w takim razie?
8: Nigdy bym nie likwidował szpitali.
9: Ale pan powiedział, że ich jest za dużo.
8: Nie. To pan powiedział, że jest ich za dużo. Ja powiedziałem, że jest za dużo szpitali, które dyżurują, a mogłyby pracować w systemie planowym.
1: Mówił Filip Nowak w porannej rozmowie w RMF FM. Branża fryzjerska apeluje o doprecyzowanie wytycznych sanepidu dotyczących sprzętu, jaki może być używany w salonach. Jak już mówiliśmy w faktach, zasady opublikowane kilka dni temu odradzają korzystania z golarek elektrycznych. W branży zawrzało, szczególnie dlatego, że fryzjerzy udowadniają, że golarki można rozłożyć i skutecznie zdezynfekować, co zaprzecza zapisowi w opublikowanych wytycznych. Maciej Czasnowski, właściciel kilku salonów we Wrocławiu, podkreśla.
10: Shaver, tak zwana golarka foliowa, jest jednym z trzech podstawowych narzędzi elektrycznych, których barberzy używają obok maszynki i trymera. Jest to sprzęt od lat wpisany w ten zawód i on stanowi jeden z nieoderwalnych, nieodłącznych elementów pracy barbera.
1: Stąd w branży trudno wyobrazić sobie, że nagle golarka zniknie z salonów. Jak powiedział nam główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski, sprzęt nie jest zakazany, a w czasie kontroli barber będzie musiał udowodnić, że sterylizacja shavera jest możliwa. No i tu pojawia się kolejna obawa branży, bo kontrola kontroli nierówna. I bez doprecyzowania zasad wiele będzie zależało od interpretacji pracownika sanepidu.
0: No ciekawe, jak to się będzie kończyło, albo jak się będzie zaczynało, czy tak jak na przykład w komunikacji miejskiej. Dzień dobry, bileciki do kontroli. To będzie golareczki do kontroli? No, zobaczymy, tak. Zobaczymy. Kolejne fakty u nas już za niecałą godzinę o 11, a teraz zerkamy, sprawdzamy, co w pogodzie nas czeka dziś. Z pogodowych doniesień jasno wynika, że najcieplejszymi miejscami w kraju dzisiaj będą Opolszczyzna i Podkarpacie. Tam do 25 stopni nam się zapowiada. Teraz od 16 stopni na Podhalu, przez 18 w Szczecinie, po 20 w stolicy, w okolicach Wrocławia. Po południu od 20 do 25 stopni temperatura powoli rośnie. Jutro ma być cieplej, do 27-28 stopni. Nabiści w łazienkach, perseidy na niebie, a po drodze jeszcze zaćmienie słońca. Brzmi jak gotowy scenariusz na naprawdę niezły dzień. A to proszę, to tylko środa, tylko 12 sierpnia, tylko 3 tygodnie do początku szkoły. Ja podpowiem, jak najlepiej podejść do realizacji tego przytoczonego przed chwilą przeze mnie scenariusza. Łukasz Wojtusik, wakacyjne śniadanie mistrzów, dobrze przyprawione do 11 w RMF Classic.
11: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Słodki smak lata.
0: To może spotkanie z panem Beethovenem państwu zaproponuję i fragment z 5. symfonii c-moll.

Jerzy Dudmusz-Matuszkiewicz, poszukiwany, poszukiwana, 12 minut po godzinie 10, poszukiwane słońce, na razie nie trzeba go szukać, ale już niedługo trzeba będzie. To już tłumy turystów w Hiszpanii dzisiaj oglądać będą całkowite zaćmienie słońca, ale u nas też nie będzie źle, częściowe zaćmienie też przecież jest fajne. A do tego w nocy mamy bonus, maksimum roju Perseidów, czyli popularnych spadających gwiazd. W Polsce księżyc zasłoni nawet ponad 80% tarczy słonecznej. Obserwacje będą wymagały, przypominam to, specjalnych okularów do zaćmień. Warto pamiętać, że zwykłe okulary przeciwsłoneczne nie chronią naszego wzroku przed światem słońca. Po zachodzie słońca warto też nie chować głowy pod dach, bo rozpocznie się maksimum Perseidów, podczas którego na niebie, mam nadzieję, zobaczymy około 100 meteorów na godzinę. Dodatkowym atutem jest nów księżyca, dzięki któremu jego blask nie będzie nam przeszkadzał w obserwacjach. No najlepiej się po prostu wybrać w dobre miejsce, daleko od miejskiego zgiełku i od miejskich świateł i znaleźć czas na to, by dziś wieczorem i w nocy popatrzeć w niebo, bo to może być jedna z piękniejszych nocy tego lata. Kto wie, co tam jeszcze zobaczymy. Robbie Williams, Angels.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W wakacyjnym gąszcz naleźć, ale spokojnie, pomożemy wam.
2: Kierunek Lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do waszego miasta? No to co, jedziemy?
2: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15:00.
4: Reklama.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
8: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Idziemy do Żabki po promocję?
10: Przecież byliśmy wczoraj.
9: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
10: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
9: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kub lody Big Milk Magnum Ben & Jerry's Carter 204 tysiąc ml, a drugie opakowanie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 18,99. Żabka. Uwolni swój czas.
11: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
4: Po reklamie.

W wakacyjnym poranku naszym radiowym kącik klasyki Rinaldo od pana Händla, potem Orfeusz w piekle i Galop piekielny od pana Offenbacha, a przed 11 jeszcze dwóch klasyków, Vivaldi i Berlioz. Ale oprócz tego będzie także Los Lobos.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Środa ma szansę być najchłodniejszym dniem tego tygodnia. Dziś do 25-26 stopni. Najcieplej ma być na Opolszczyźnie, 24 stopnie po południu w centrum kraju. Trochę chłodniej będzie nad morzem. Teraz od 16 do 21-22 stopni mamy. Środa będzie przyjemna, słoneczna, z niewielkimi chmurami, z wiatrem. Jutro ma być cieplej, do 27-28 stopni.

0: symfonia fantastyczna we fragmencie, kompozycja Hektora Berlioza. To za nami, a ja mam teraz dla Was propozycję wycieczki. Może w najbliższych tygodniach warto wybrać się do Warszawy na spotkanie z artystycznymi buntownikami. W Muzeum Łazienki Królewskie trwa właśnie wyjątkowa wystawa Nabiści, prorocy nowej sztuki, a na niej blisko 100 dzieł twórców, którzy pod koniec XIX wieku przewrócili świat malarstwa do góry nogami. To właśnie oni uznali, że obraz nie musi wiernie odtwarzać rzeczywistości. Może opowiadać o emocjach, o marzeniach.
1: To byli młodzi artyści współpracujący ze sobą, cieszący się życiem i oddający to w swojej twórczości, bez względu, czy to były prace bardziej intymistyczne, pokazujące grę dwóch nagich kobiet w warcaby, czeszącą się kobietę, czy też matkę karmiącą dziecko, a może sceny bardziej takie religijno-mistyczne. Wszędzie tam widzimy zachwyt nad codziennością, bogactwo koloru, bogactwo emocji, pełnię i taką naprawdę dużą radość ukazaną w tych dziełach.
0: Opowiadała dyrektorka Muzeum Łazienki Królewskie Marianna Otmianowska. Na ekspozycji zobaczymy prace przywiezione m.in. ze słynnego paryskiego Musée d'Orsay. Wiele z nich pokazywanych jest po raz pierwszy w Polsce. Wystawa jest okazją, by odkryć mniej znane, ale niezwykle ważny rozdział w historii sztuki, by zobaczyć dzieła, które inspirowały późniejszą awangardę. Prezentację można oglądać w Łazienkach Królewskich do 15 listopada. Mam zaproszenia na to spotkanie ze sztuką nabistów. Napiszcie, dlaczego chcielibyście wybrać się na ekspozycję, która pokazuje proroków nowej sztuki. Redakcja @rmfclassic.pl.
2: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Smaki i smaczki.

0: Duet Beck Paraskevas i muzyka do serialu Hawkeye, do pierwszego sezonu. To puenta muzyczna śniadania mistrzów. Łapcie nagrody w naszej zabawie. Filmowa mapa Polski. RMF Classic. Zagadkę będzie miała dla was Jadwiga Polus. To już za chwilę. Wcześniej o 11:00 fakty. My słyszymy się jutro przed 7:00.
1: Reklama.
2: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
3: Nie przegap, tylko w środę. Specjalna oferta na cukier w Biedronce. Z kartą Moja Biedronka. Cukier biały 1 kg, 6 plus 9 gratis. Czyli tylko 80 groszy za każdą sztukę przy zakupie 15 sztuk. Limit 15 sztuk na kartę. Oraz do piątku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
1: Po reklamie. Tu RMF Classic, dochodzi godzina 11:00. Najnowsze fakty. Arkadiusz Sępień-Miernikowski.
5: Dziś w Gdyni chrzest przyszłego ORP Wicher, ważący 6 tysięcy ton kładłub, został już przetransportowany z hali stoczniowej na półzanurzalną barkę. Jutro zostanie z niej zwodowany na Zatoce Gdańskiej.
6: Jednostki cywilne mają chrzest i podniesienie bandery dopiero na koniec budowy, jak już jest przekazane armatorowi. W przypadku okrętów dla marynarki wojennej chrzest odbywa się zanim okręt pierwszy raz dotnie wody. To są najwyższej klasy okręty bojowe. Nie mogą być budowane w miejscu, które są dostępne publicznie z lądu dla kogoś. Dlatego jest ta hala. Po drugie, uniezależniliśmy się od warunków pogodowych, także komfort pracy dla naszych pracowników jest bardzo duży. Zima, deszcz, wiatr, wiadomo, jesteśmy nad morzem. Jeżeli chodzi o ten typ wodowania, po prostu okręt jest za ciężki, żeby go budować w inny sposób. Stocznia nie posiada suchego doku, dlatego to jest najlepsze rozwiązanie techniczne, do którego przygotowywaliśmy się miesiącami.
5: A z Marcinem Ryngwelskim, prezesem zarządu PGZ Stocznia Wojenna, rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Premier bez prawej ręki, Maciej Berek, żegna się ze stanowiskiem ministra spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu.
7: Ustaliliśmy wspólnie z panem ministrem Berkiem, że przejdzie do innych zadań i zwrócił się do mnie w związku z tym o zwolnienie go z obowiązków, jakie pełnił do tej pory. Jak wiecie, był moją prawą ręką. Niedługo się dowiecie, w jakich państwowych, publicznych rolach pan minister być może wystąpi, ale dzisiaj za to, co wszystko zrobił, to wystarczy, żeby bardzo serdecznie jeszcze raz podziękować. Życzę powodzenia.
5: Według informacji medialnych, jakie dziś się pojawiają się na temat Macieja Berka, ma on zostać kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jego obowiązki rządowe przejmie natomiast Joanna Knapińska, szefowa Rządowego Centrum Legislacji. Największy w Radomiu mural z dziełem Jacka Malczewskiego ozdobił ścianę bloku na osiedlu 15-lecia. To odwzorowanie autoportretu z aniołem na tle łąki z 1910 roku. Malowidło zajmie całą boczną ścianę budynku przy ulicy Kusocińskiego. Jego autorami są Łukasz Rudecki i Paweł Witkowski. To kolejny mural z pracą Malczewskiego w tym mieście, którym się urodził, dodajmy. W Radomiu działa też muzeum poświęcone artyście z jedną z największych w Polsce kolekcją jego dzieł. A dziś Brytyjczycy zobaczą najpełniejsze zaćmienie słońca od 1999 roku. W Cornwallii, Devon i walijskim Pembrokeshire księżyc przesłoni nawet 96% tarczy słońca. W Polsce zjawisko będzie widoczne, ale jako częściowe. Najlepiej na południu kraju, gdzie maksimum przypadnie około godziny 20, tuż przed zachodem słońca. Warto pamiętać o ochronie wzroku i nie patrzeć bezpośrednio na słońce. A dlaszego księżyc może całkowicie je zasłonić? Jest on około 400 razy mniejszy od Słońca, ale jednocześnie znajduje się około 400 razy bliżej Ziemi. Dzięki temu na naszym niebie oba ciała wyglądają na niemal tej samej wielkości i to umożliwia całkowite zaćmienie Słońca.
1: W południowej i zachodniej części kraju zachmurzenie będzie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami tylko duże. Na krańcach północno-wschodnich Polski słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 24 stopni w centrum, na zachodzie i południu. Wiatr słaby nad morzem, umiarkowany. 3 minuty po godzinie 11:00 rozpoczynamy nasz magazyn przedpołudniowy, filmowa mapa Polski z konkursem i nagrodami. Szczegóły niebawem. Jadwiga Polus, dzień dobry, razem do godziny 15:00. Teraz Sound of Silence, Miloš Karadaglić w utworze Paula Simona.

0: Muzyka Wojciecha Kilara z filmu Ziemia Obiecana. Słuchacie RMF Classic. Środa, 12 sierpnia. No i kolejna zagadka filmowa przed Wami. Teraz kilka najważniejszych zasad naszego radiowego konkursu.
1: Filmowa mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.
0: Dziś kolejne miejsce, które zgłosiliście poprzez nasz formularz na rmfclassic.pl, to jest miejsce, w którym powstawały znakomite polskie filmy i seriale. Odgadujecie nazwę tego miejsca, ja będę Was sukcesywnie naprowadzać i mam nadzieję, że wielu z Was uda się odkryć tę zagadkę. Dokładnie dowiemy się, co to takiego, co to za miejsce, około 14:30, wtedy finał naszego konkursu z udziałem laureata. Do finału wchodzi osoba, która najciekawiej opowie o tym, w jakim filmie lub serialu mogłoby zagrać miejsce Twojego zamieszkania. Można również zaproponować inne produkcje albo własny pomysł na film, który powstałby w Waszych okolicach. Tu mamy szeroką dowolność, możecie puścić wodze fantazji albo podzielić się najciekawszymi historycznymi informacjami, ale także takimi, które no będą nadawać się na film. Gorąco zapraszam, szczegóły na rmfclassic.pl pod hasłem Filmowa Mapa Polski. A w finale filmowo-serialowe przewodniki po Europie rozdajemy codziennie, a także nasze podróżnicze, wakacyjne gadżety. Teraz Over the Rainbow, muzyka, którą tak pięknie śpiewa Israel Kamakiwo, a potem Sandman i Shrek, to na naszej filmowej ścieżce.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Szczere rozmowy o życiu na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja od miliona lat jestem związana prywatnie z realizatorem dźwięku, więc jak on jest, to ja mam pewność, że po prostu ja jestem w najlepszym wydaniu.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wokalistką, autorką tekstów, kompozytorką Pauliną Przybysz.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
7: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
11: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
13: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
15: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
16: Idziemy do Żabki po promocję?
17: Przecież byliśmy wczoraj.
16: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
17: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
18: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Tymberg 2 litry, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
19: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
20: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
21: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Po reklamie.

0: Zespół Esperion 21 w utworze nieznanego kompozytora Folias Criollas. Wcześniej Waltz des Dur opus 64 numer 2 Fryderyka Chopina. Dochodzi 11:30.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: No to czas na pierwszą podpowiedź w naszym konkursie Filmowa Mapa Polski. Dziś przenoszę się z Wami do miejsca, które od ponad 600 lat zachwyca podróżników, a od kilkudziesięciu lat reżyserów. Wapienne skały, renesansowy zamek, słynna maczuga Herkulesa tworzą krajobraz, którego nie trzeba poprawiać nawet komputerowo. To jeden z najsłynniejszych zamków szlaku Orlich Gniazd, wzniesiony za panowania Kazimierza Wielkiego, a później przebudowany w renesansową, piękną rezydencję przez rodzinę Szafrańców. Położony jest w sercu Ojcowskiego Parku Narodowego w Dolinie Prądnika, miejscu, które geolodzy uznają za jedną z najpiękniejszych dolin krasowych w Polsce. No więc nic dziwnego, że kamera kocha ten zamek. Powstawały tu m.in. sceny do Ogniem i Mieczem czy Stawki większej niż życie. Jeśli wiecie, o jakim miejscu mowa, zapraszam do odpowiedzi poprzez rmfclassic.pl. Odnajdziecie tam pod stronę Filmowa Mapa Polski, gdzie należy zostawić właściwą odpowiedź. Teraz Adele, Rolling in the Deep.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
4: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Uwaga!

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4 2 i 5 0.
2: Po reklamie.

Tu RMF Classic, słuchacie najpiękniejszej muzyki filmowej. Niebawem John Williams i jego muzyka do filmu Gwiezdne Wojny Skywalker Odrodzenie. A teraz nowość w naszym repertuarze, muzyka z filmu Odyseja Christophera Nolana. Taką piękną piosenkę When I'm Home stworzyli wspólnie Ludwig Göransson, James Blake i Travis Scott.

Była to muzyka Johna Williamsa do filmu Gwiezdne Wojny, Skywalker, Odrodzenie, utwór Reunion. Spotkania z tym gwiazdorem muzycznej sceny na ten moment nie będzie, co potwierdza dziś komunikat artysty. 81-letni Rod Stewart, ikona światowej sceny muzycznej, został zmuszony przez lekarzy do odwołania zaplanowanych koncertów w ramach pożegnalnej trasy One Last Time, a powodem jest zalecenie rekonwalescencji po zabiegu kardiologicznym. Jeśli więc tego lata planowaliście spotkanie z Rodem na jednej z tych europejskich dróżek, koniecznie sprawdźcie oficjalne strony. Sam Stewart jest głęboko rozczarowany, jak napisał: muszę zrezygnować z tych koncertów, przepraszam fanów za zawód, jakim sprawiłem, nie mogę się już doczekać powrotu na scenę i ponownej wspólnej zabawy z wami wszystkimi, tak napisał artysta, dziękując jednocześnie za opiekę lekarską i wsparcie fanów z całego świata. Teraz muzyka Georges'a Bizeta w aranżacji Riodona Szczedrina to fragment suity Carmen.

0: muzyka irlandzkiego kompozytora O Carolina, grał Daniel Hope. Był to fragment O Carolines Concerto. Tu RMF Classic, dochodzi 12, wkrótce najnowsze fakty.
1: Reklama. Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
2: Pora na wakacje.
1: Pora na hybrydę z rabatem.
3: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
6: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit.
10: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
11: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
12: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowit.
0: Po reklamie. Słuchacie RMF Classic, minęła godzina 12. Najnowsze fakty. Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
16: Zbiera się połączone Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa. Właśnie na południe zwołał je w trybie pilnym wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Powodem są dwa ostatnie duże cyberataki. W poniedziałek przez 3 godziny nie działała strona internetowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także jej aplikacja i platforma usług elektronicznych ZUS. Drugi atak dotyczy polskiego dostawcy systemu dla placówek medycznych. Hakerzy mogli wykraść dane nawet 19 milionów Polaków.
17: Dużo na to wskazuje, że mogłyby być to dane korelowane pomiędzy PESEL-ami, czyli imieniem i nazwiskiem również, danymi osobowymi, a receptami, lekami i wizytami. To są bardzo wrażliwe dane, bo stanowią podstawę do tego, że rodzą się emocje. To znaczy, kto te dane wykorzysta, jak te dane będą przetworzone i przeciwko zwykłemu obywatelowi, czy nie zostaną wykorzystywane na poziomie sprzedania ich, albo na przykład szantażowania obywatela.
16: Wicepremier Gawkowski przypomniał, że w zeszłym roku doszło w Polsce do rekordowej liczby cyberprzestępstw. Zarejestrowano w naszym kraju ponad 270 tysięcy ataków w sieci. Marcin Romanowski chce tak zwanego listu żelaznego. Jak ustalił reporter RMF FM, polityk PiS wysłał do Sądu Okręgowego w Warszawie pismo podpisane osobiście. Zobowiązuje się w nim do stawiania przed wymiarem sprawiedliwości, ale pod warunkiem, że będzie odpowiadał z wolnej stopy. Jako adres zamieszkania podał Tyraspol, stolicę separatystycznego Naddniestrza. Romanowski jest poszukiwany, przypomnijmy, w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości i od 1,5 roku przebywa poza Polską.
15: Fakty
2: na sportowo.
16: Grać najlepszą możliwą siatkówkę, wygrywać każdy możliwy turniej. Tak jasno o zadaniu swojej kadry mówił w radiu RMF24 trener naszej siatkarskiej kadry Nikola Grbić. Wczoraj jego zawodnicy rozpoczęli zgrupowanie w Zakopanem, gdzie szlifują formę przed rozpoczynającymi się 9 września Mistrzostwami Europy.
9: Jest Artur, ma Szalpuk, ma coś, to wczoraj robił tylko silownie, dzisiaj będę normalny, formy ma coś to z kolaną, nic specjalne. A jak powiedziałem, za 2 dni będziemy robić wszyscy normalnie.
16: Formi, czyli Tomasz Fornal, MVP, najbardziej wartościowy zawodnik ostatniego wygranego przez Polaków finału siatkarskiej Ligi Narodów. Cała rozmowa z Nikolą Grbiciem jest już na stronie rmf24.pl. A my jeszcze mówimy o tym, co teraz, bo Iga Świątek zagra tej nocy już o finał turnieju WTA 1000 w Toronto. O pierwszej polskiego czasu jej rywalką będzie Ukrainka Elina Svitolina. Polka w tym sezonie jeszcze nie dotarła do finału, a ze Svitoliną przegrała 2 ostatnie mecze w Indian Wells i w Rzymie. Świątek zajmuje obecnie 8 miejsce w rankingu WTA. Zwycięstwo w Toronto pozwoliłoby jej awansować na 5 pozycję.
0: Dziś w południowej i zachodniej części Polski zachmurzenie będzie małe. Na pozostałym obszarze umiarkowane okresami duże. Na krańcach północno-wschodnich możliwe słabe przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie 18 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 24 stopni w centrum, na zachodzie i południu.
1: Lato mistrzów muzyki filmowej. Tylko w RMF Classic.
15: Hi everyone, this is Trevor Morris.
18: This is Gustavo Santaolalla.
19: Hi, my name is Volker Bertelmann, aka Hauschka.
20: Hello, this is Tandun. Please listen to more film music. RMF Classic is my favorite station. Thank you. Dziękuję.
21: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Muzyka z filmu Carlosa Saury to fragment soundtracku do filmu Tango, a wcześniej Paul McCartney w utworze Let It Be. Tu RMF Classic, 12 minut po godzinie 12. Słuchacie programu z filmową zagadką. Czas na kolejną podpowiedź.
1: Filmowa mapa Polski. Czy wiesz, gdzie kręcono te sceny?
0: Dzisiejszy bohater naszej zagadki to wyjątkowe miejsce. Jest prawdziwym aktorskim kameleonem, można by rzec. Raz był magnacką rezydencją z XVII wieku, innym razem siedzibą hrabiego Chorwata, jeszcze innym królewskim zamkiem z czasów Jana Kazimierza. Na jego krużgankach spacerował Skrzetuski i Helena. Janosik, a kamienny most prowadzący przez fosę pojawił się na przykład w stawce większej niż życie, pierścieniu i róży, Janosiku czy zacnych grzechach. Filmowcy szczególnie cenią właśnie ten renesansowy dziedziniec arkadowy, który pozwala realizować widowiskowe sceny bez budowania kosztownych dekoracji. A wszystko to zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od Krakowa, pośród wapiennych skał Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jeśli rozpoznajecie to miejsce, bardzo proszę zajrzyjcie na rmfclassic.pl, na podstronę konkursu Filmowa Mapa Polski. Czekają na Was nagrody, to wszystko w finale około 14.30. A już teraz muzyka Daniela Bluma. To jest temat Justyna, który zagrał w filmie Zamach na papieża.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
6: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
7: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi? To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
0: Po reklamie.

RMF Classic, już za chwilę muzyka Dario Marianellego, fragment soundtracku z filmu Jane Eyre, a teraz Piotr Czajkowski i fragment baletu Dziadek do orzechów. Filharmonicy wiedeńscy pod batutą Jamesa Levina.

0: Dario Marianelli i muzyka do filmu Jane Eyre, a wcześniej fragment baletu Dziadek do orzechów Piotra Czajkowskiego. 12:30 na zegarach. Mam dla Was jeszcze jedną podpowiedź w naszym filmowym konkursie.
1: Filmowa mapa Polski. Wakacyjna zabawa w RMF Classic.
0: A bohater dzisiejszego wydania konkursu nie przypomina już średniowiecznej warowni, bowiem w wieku XVI został przebudowany w elegancką, renesansową rezydencję z arkadowym dziedzińcem inspirowanym włoską architekturą. I to właśnie ta wyjątkowa sceneria sprawiła, że twórcy filmowi wracają w to miejsce od ponad pół wieku. W zamkowych wnętrzach powstały sceny do filmu Ogniem i Mieczem. Może przypominacie sobie scenę, w której król Jan Kazimierz oczekuje wiadomości ze Zbaraża. Wcześniej te same sale zagrały restauracje w kultowej Stawce Większej niż Życie. Bastiony, fosa, most, krużganki mają dziś nawet własny szlak, który pokazuje, gdzie dokładnie kręcono poszczególne ujęcia w tych filmach. Być może już rozpoznajecie nazwę tego miejsca, tego zamku. Zapraszam Was do udziału w zabawie. Filmowa mapa Polski pod tym hasłem odnajdziecie pod stronę konkursu, na której to czeka formularz. Tam należy zostawić właściwą odpowiedź oraz odpowiedź na pytanie dodatkowe. W jakim filmie lub serialu mogłoby zagrać miejsce Twojego zamieszkania? Piszcie. Finał około 14:30. A teraz odrobina morskiej bryzy. To fragment soundtracku z filmu Lilo i Stitch.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Nasza mama to była taki fusion duchowości, poszukująca swojego chyba spokoju i swojego zen, więc było w naszym domu chodzenie do kościoła i chodzenie do sangi buddyjskiej, koreańskiego zen.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wokalistką, autorką tekstów, kompozytorką Pauliną Przybysz.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
6: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit. Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
1: Zdrowit.
11: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
12: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Po reklamie.

Zabrzmiała uwertura do opery Cyrulik Sewilski Joaquina Rossiniego, a to było wykonanie Lozańskiej Orkiestry Kameralnej, którą poprowadził Jesús López Cobos. Słuchajcie, RMF Classic, niebawem Klaus Badelti, muzyka do filmu Piraci z Karaibów, a teraz zaśpiewa Lauren Allred, muzyka Benji Pasek, utwór Never Enough z filmu Król Rozrywki.

0: Klaus Badelti, muzyka do filmu Piraci z Karaibów. Dochodzi 13, już niebawem najnowsze fakty.
1: Reklama. Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska SA z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: reklamie.
1: Tu RMF Classic, punktualnie 13. Najnowsze fakty. Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Politycy zaskoczeni miejscem pobytu Marcina Romanowskiego. Jak informowaliśmy w faktach, według ustaleń RMF FM, polityk Prawa i Sprawiedliwości przebywa w Tyraspolu, stolicy Naddniestrza, zbuntowanej mołdawskiej prowincji, znajdującej się pod patronatem Rosji. Biorąc pod uwagę miejsce jego pobytu, raczej niemożliwa jest ekstradycja polityka. Rządzący nie kryją zdziwienia miejscem pobytu Romanowskiego. Myślałem, że będzie to Białoruś, więc jestem nieco zaskoczony. Tak komentuje to wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
3: Okazuje się, że mamy nowy standard ucieczki do Naddniestrza, który jest w pewnym stopniu kontrolowany przez Rosję. Wydaje mi się, że ten komentarz napisał się właśnie sam.
2: Tu prokuratura powinna rozmawiać z prezydentem Mołdawii. Tak uważa z kolei poseł PiS Andrzej Śliwka.
4: Jeżeli chodzi o Mołdawię, no też trzeba sobie szerzej spojrzeć na to, że zakładam, że są jakieś uwarunkowania dyplomatyczne między Polską a Mołdawią. Jest przecież pani prezydent Sandu, która jest demokratką proeuropejską.
2: Dodajmy, że Naddniestrze, gdzie przebywać ma Romanowski, to nieuznawane przez większość świata państwo wspierane przez Rosję i słynące z silnych nawiązań do czasów Związku Radzieckiego. Gdańska prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie nieodpłatnego korzystania z apartamentów Muzeum II wojny światowej. Postępowanie dotyczyło m.in. byłego dyrektora placówki, obecnie prezydenta Karola Nawrockiego. Prokuratura uznała, że nie doszło do czynu zabronionego. Śledczy nie ustalili też jednoznacznie, że Nawrocki faktycznie mieszkał w apartamencie, ani że wiedział o wpisach dokonywanych przez pracowników recepcji. W śledztwie przesłuchano 41 świadków. W połowie lipca Karol Nawrocki był także przesłuchiwany jako świadek. Po 80 latach do Warszawy wróciło 11 eksponatów zrabowanych podczas II wojny światowej z przedwojennego Muzeum Komunikacji. Odzyskane modele i fragmenty eksponatów trafiły do stacji muzeum. Wśród nich jest m.in. model lokomotywy parowej i model silnika. Zabytki zostały odnalezione w 2024 roku na niemieckiej stronie internetowej. Powstaje nowa międzynarodowa trasa turystyczna EU Road 66, która połączy Adriatyk z Bałtykiem. Ta transgraniczna droga będzie biegła od Chorwacji przez Węgry i Słowację do Polski. Droga 66 ma prowadzić przez malownicze, lokalne szlaki atrakcyjne dla turystów, mówi koordynator projektu w Polsce Krzysztof Białek.
5: To będą drogi wojewódzkie i powiatowe, omijając autostrady i drogi szybkiego ruchu. Chodzi o te mniejsze, fajne, widowiskowo trasy, a oprócz tego te małe biznesiki pobudzimy do życia, bo to nie tylko motocykle, to będą cały motorowy świat turystyczny, a więc i osobówki, i kampery.
6: Kiedy mogłoby się to wydarzyć?
5: Ja bym był szczęśliwy, gdyby wyznaczenie dokładnych tras i przebiegu tego skończyło się w tym roku. W przyszłym roku resztę byśmy już klubem ogarnęli.
2: U nas europejska trasa numer 66 będzie przechodzić przez 7 województw. Małopolskie, świętokrzyskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie i pomorskie. Jej dokładny przebieg mają wskazać jednak marszałkowie poszczególnych województw. A w łódzkiem trasa już została wyznaczona na mapie. Kolejnym etapem będzie jej oznaczenie i rozreklamowanie wśród turystów.
1: Na krańcach północno-wschodnich Polski dziś słabe przelotne opady deszczu, a na termometrach maksymalnie 18 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich. W centrum na zachodzie i południu do 24 stopni Celsjusza, w południowej i zachodniej części Polski zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże.
0: Lato pełne podróży z RMF Classic.
7: My name is Alberto Iglesias.
8: My name is Diego Navarro.
9: Salute, hello to all my Polish friends. Oh, and I am Antonio Banderas.
10: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

To była muzyka z filmu Holiday, skomponowana przez Hansa Zimmera. Wcześniej śpiewała Amy Winehouse Back to Black. Wkrótce gliniarz z Beverly Hills i muzyka z filmu pod tym tytułem Harolda Faltermeyera, a potem Dave Kavanaugh i Mulholland Drive. Teraz nowość z naszego repertuaru. To historia, część piąta, muzyka Randy'ego Newmana.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W wakacyjnym gąszczu wydarzeń kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek Lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta? No to co, jedziemy?
2: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15:00.
4: Reklama.
5: A gdyby opera mogła Cię naprawdę zaskoczyć? Operowe odkrycia. 6. Festiwal Opery Współczesnej od 5 września do 3 października w Operze Wrocławskiej. Wielkie emocje, nowe brzmienia i niezwykłe historie. Odkryj coś, czego się nie spodziewasz. Festiwal Opery Współczesnej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt współfinansowany przez gminę Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.
6: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
7: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Zdrowit. Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce.

0: świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Idziemy do Żabki po promocję?
4: Przecież byliśmy wczoraj.
3: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
4: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
5: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Big Milk Magnum Ben & Jerry's Carter 204 tysiąc ml, a drugie opakowanie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 18,99. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Po reklamie. W RMF Classic już za chwilę muzyka Jerzego Fryderyka Händla i kolejna podpowiedź w konkursie Filmowa Mapa Polski. A teraz utwór Edwarda Grieg'a, fragment pierwszej suity Peer Gynt, wykonanie Orkiestry Symfonicznej z Göteborga, prowadzi Neeme Järvi.

0: Był to fragment utworu Muzyka ogni sztucznych, wykonanie Le Concert des Nations pod batutą Jordiego Savala. Był to utwór Jerzego Fryderyka Händla. Wkrótce Manu Chao w piosence Gusta Stu, potem Człowiek Ringu z muzyką Thomasa Newmana, a teraz ostatnia podpowiedź w naszej filmowej zagadce.
1: Filmowa mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.
0: No, ostatnia podpowiedź powinna bezbłędnie doprowadzić Was do miejsca, którego nazwę dziś odgadujecie. Ta zagadka, ten wyjątkowy zamek, ma niezwykłego sąsiada. Tuż obok zamku stoi jedna z najbardziej rozpoznawalnych skał w Polsce. Maczuga Herkulesa. Ma około 25 metrów wysokości i wygląda tak, jak gdyby za chwilę miała się przewrócić. Według legendy postawił ją sam diabeł, a według geologów powstała miliony lat temu w wyniku procesów krasowych. Ten niezwykły krajobraz od lat przyciąga filmowców. Jerzy Hoffman kończył tutaj zdjęcia do filmu Ogniem i Mieczem, a wcześniej swoje sceny zrealizowali twórcy Janosika, Krimenu, Rycerzy i Rabusiów oraz produkcji zagranicznej Spellbinder. Jeśli wiecie, o jakim miejscu mowa, zapraszam do udziału w filmowej mapie Polski. To zresztą propozycja od pani Sylwii, jednej z naszych słuchaczek. Odwiedźcie rmfclassic.pl, tam należy zostawić właściwą odpowiedź. Teraz Manu Chao, Me gustas tu.
2: En la...

0: O ciebie! Bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
1: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Po reklamie.

muzyka Franciszka Józefa Haydna, fragment Symfonii Londyńskiej nr 104, orkiestrę Academy of St. Martin in the Fields poprowadził Sir Neville Mariner. Tu RMF Classic, konkurs Filmowa Mapa Polski dobiega końca, wydanie kolejne już jutro od godziny 11. Bardzo dziękuję tym, którzy dziś nadesłali zgłoszenia i poprawne odpowiedzi. Chodziło o zamek w Pieskowej Skale na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, miejsce, w którym powstawały wspaniałe polskie seriale, między innymi Janosik. Zapraszam do zabawy już jutro, a wkrótce po 15 przywita się Dariusz Stańczuk, to będzie magazyn popołudniowy Kierunek Lato. Ode mnie piosenka Joe Dassin, Et si tu n'existes pas. Jadwiga Polus, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
0: Po reklamie.
11: Już 15. Duński wyż i nieco chłodniejsze polarne morskie powietrze wpływają na pogodę w Polsce, najładniej w południowej i zachodniej części kraju. Poza tym więcej chmur na krańcach północno-wschodnich, przelotnie pokropi deszcz. Maksymalnie 18 nad morzem i w rejonach podgórskich, najcieplej do 24 stopni w centrum, na zachodzie i na południu Polski.
0: Filmowe lato. Tylko w RMF Classic.
12: Kochani słuchacze radia RMF Classic, mówi do Was Anna Dymna,
13: Maciej Szturm, Andrzej Seweryn.
14: Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy RMF Classic, do których sam należę, Janusz Gajus.
15: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Czarownica i z tego filmu temat Jamesa Newtona Howarda. 12 sierpnia to Międzynarodowy Dzień Młodzieży. Pozdrawiamy młodzież. To też Światowy Dzień Słonia. Słoni właściwie afrykańskich i azjatyckich. Pozdrawiamy oba gatunki. Dziś też Dzień Pracoholików, którzy w wakacje, w czasie urlopu co robią? No zawsze coś tam wykonują, bo nie robić nic nie mogą po prostu już. I namawianie ich do nic nie robienia to takie zawracanie kijem Wisły, prawda? Choć przy takiej muzyce, jaką nadajemy, nic tylko rzucić robotę, no i słuchać. Pracoholików też zapraszamy do słuchania, jak i wszystkich innych, o tej porze we środy w wakacyjnej ramówce. Taką mamy propozycję.
1: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: Do 20 będę z wami dziś obierał kierunek Lato. Dariusz Stańczuk, dzień dobry. Za chwilę Kodżak i filmowy temat Billy'ego Goldenberga. Teraz już Naga broń na naszym kinowym ekranie. Lorne Balfe stoi tutaj za filmową muzyką.

0: Castorama.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Po reklamie.

0: Isaac Albeniz i Suite Espania, cudnej urody tango za chwilę w naszym radiowym kinie RMF Classic, scena z Pulp Fiction, a teraz już kolega Artur, który w wakacyjne środy o tej właśnie porze opowiada o wakacyjnych zawodowcach.
1: Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich według Artura Andrusa.
2: Odcinek 7. Wróżka Dróżka. Być może pojawienie się Wróżki Dróżki było efektem sukcesu, jaki odniosło powołanie instytucji Wróżki Zębuszki. Wprawdzie zakresy działań obu wróżek są zupełnie inne, ale popularność podobna. Tyle tylko, że Wróżka Zębuszka jest postacią całoroczną, bo zęby mleczne wypadają dzieciom bez względu na porę roku i trzeba się ciągle zajmować nagradzaniem pociechy za utratę zęba. A Wróżka Dróżka okres szczególnej aktywności przeżywa podczas wakacji i długich weekendów. Jej albo jego, bo Wróżką Dróżką może być też mężczyzna, głównym zadaniem jest określanie pory wyjazdu w drodze powrotnej do domu. Musi przewidzieć, kiedy wyjechać tak, żeby nie jechać wtedy, kiedy wszyscy jadą. Czyli na przykład w sobotę nie, bo się zmieniają turnusy w ośrodkach wypoczynkowych. W piątek nie, bo ci, co wiedzą, że w sobotę zmieniają się turnusy, wyjadą wcześniej, żeby się nie natknąć na tamtych. W niedzielę nie, bo ci z weekendu będą wracać. A w ogóle to najlepiej w poniedziałek o świcie, jak się już to wszystko przewali. Albo jeszcze lepiej we wtorek, bo wielu ludzi przekłada sobie powroty na poniedziałek, żeby nie stać w korkach w sobotę czy w niedzielę. Sprawdzalność przewidywań Wróżki Dróżki nie ma żadnego znaczenia. Wróżką Dróżką jest zazwyczaj ktoś z rodziny. Żona, mąż, teść, szwagier, a wakacyjny powrót do domu i tak kończy się staniem w korkach, kwitowanym zgryźliwym "ty jak już coś wymyślisz", rozlegającym się z fotela pasażera. Trafność wróżb mogłaby się polepszyć, gdyby Wróżki Dróżki podjęły ścisłą współpracę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Gdyby istniała infolinia, z której można skorzystać przed planowanym wyjazdem, dzwoniąc i pytając, którego dnia i o której godzinie wyjechać z Mielna, żeby dojechać do Kutna w niedzielę przed 23. Ktoś powie, że przecież taką funkcję spełniają nawigacje samochodowe, że są specjalne aplikacje. Nic podobnego. Z tych wszystkich nowoczesnych technicznych udogodnień można skorzystać dopiero wyruszając w trasę, a dyskusje z Wróżką Dróżką na temat pory powrotu do domu mogą się zacząć już właściwie podczas podróży na wakacje. Mijając korek stojący na autostradzie w drugą stronę, zaczyna się wróżenie: oj, to trzeba będzie wyjechać już w piątek wieczorem, patrz co tu się w sobotę dzieje. Zawodowym hymnem Wróżek Dróżek jest znana piosenka ludowa "To i hola" z lekko zmienionym tekstem. Jadą goście, jadą koło mego sadu, do mnie nie zajadą, bo już po 9:00.
1: Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich według Artura Andrusa.

0: reklama.
1: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub

0: Filharmonicy wiedeńscy i Johanna Straussa syna. Karnawał w Paryżu, galop opus setny. Galopem tak najlepiej było uciekać się przed nimi. Postaci słynnych piratów przywołujemy w tym oto wakacyjnym cyklu.
1: Nie tylko z Karaibów. RMF Classic prezentuje opowieści o słynnych piratach.
0: Bodaj najsłynniejszym z wszystkich piratów świata jest Blackbeard, czarnobrody. Gość ten siał postrach na Karaibach w XVIII stuleciu. Edward Teach, bo tak się ów czarnobrody nazywał, tylko 2 lata działał w pirackim fachu, ale na tyle intensywnie, że stał się legendą. Był mistrzem psychologicznego terroru. Zamiast brać udział w krwawych bitwach, wolałby wrogowie poddawali się bez jednego wystrzału. Zastraszał oponentów, podpalając swoją czarną brodę. Wyglądał wtedy jak diabeł rodem z piekła. Nosił też specjalny pas, w którym trzymał 6 gotowych do strzału pistoletów, a do tego gigantyczny cordelas. Wbrew przerażającej reputacji, Blackbeard nikogo nie zabił i nie torturował. Wiedział, że jego najskuteczniejszą bronią jest strach. W 1717 roku Edward Teach zdobył potężny francuski okręt niewolniczy La Concorde. Przebudował go i nazwał Queen Anne's Revenge, zemsta królowej Anny. Z takim okrętem stał się absolutnym panem karaibskich wód, a w maju 1718 roku dokonał czegoś niesłychanego. Zablokował całe miasto portowe Charleston w Karolinie Południowej, zatrzymał 9 statków i wziął zakładników. Co ciekawe, jego żądaniem nie były żadne skarby czy trunki. Zażądał czarnobrody, apteczki pełnej leków dla swojej chorującej załogi. Przerażone władze Charleston natychmiast spełniły warunki, a pirat dotrzymał słowa i uwolnił zakładników. Najstraszniejszy i przy okazji dobry pirat Blackbeard był potem inspiracją dla twórców wielu filmów z piratami w rolach głównych. W naszym kinie tymczasem Piraci z Karaibów i muzyka Klausa Badelta.

0: Reklama.
1: Na 9 BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i RMF Classic.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
6: Nie widzę żadnych słabych stron.
5: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
7: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
7: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
7: Aflofarm.
9: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
11: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
12: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.
13: Mamy środę, 12 dzień sierpnia, punktualnie 17. Wyż z zachodu i nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie wpływają na pogodę w Polsce. Najpogodniej na południu i na zachodzie, na pozostałym obszarze więcej chmur. Opady deszczu możliwe na krańcach północno-wschodnich. 18 maksymalnie nad morzem i w rejonach podgórskich. Najcieplej do 23-4 stopni w centrum, na zachodzie oraz na południu naszego kraju.
0: Lato pełne gwiazd w RMF Classic.
14: Hi, I'm Kylie Minogue.
15: Hi, I'm Katie Melua.
16: Hi, I'm Robbie Williams.
17: Hi, this is Sting.
18: Hi, this is Pat Metheny.
19: You're listening to RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Celtyckie motywy, ale i mocny beat w partyturze sygnowanej przez Jana Eszkeri. To muzyka z serialu o słynnej dynastii piwowarów. Rzecz dzieje się w XIX-wiecznym Dublinie, a rozkręca wraz ze śmiercią patriarchy rodu. Ci, którzy biznes po Sir Benjaminie przejmują, walczą o spadek, wplątani w intrygi kontynuują produkcję coraz bardziej cenionego napoju na bazie chmielowych szyszek. Ważą ten napój, a przy okazji bardzo sprytnie inwestują w marketing. Słynna księga rekordów Guinnessa to właśnie ich pomysł. Serial Ród Guinnessów, muzyczna przypominajka na temat tej produkcji za nami, Ród Guinnessów. Naprawdę polecam wszystkim, którzy nie widzieli, a tylko słyszeli w RMF Classic. Okręt za moment w naszej playliście w wakacyjnym magazynie Kierunek Lato. Teraz Tańczący z Wilkami i filmowy temat Johna Barego.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak z nut.
2: A w najnowszym odcinku wrócimy na jeziora.
3: A w najnowszym odcinku wakacyjna rozmowa książkowa. Paweł Sołtys opowie nam o swojej mini powieści Monolog. W związku z tym nie zabraknie wątków warszawsko-fryzjerskich, ale oprócz tego zerkniemy do świata seriali i do kina.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
4: Reklama. Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Po reklamie.

0: Wspomnienia z Alhambry, słynny gitarowy utwór Francisco Tarregi. Tu RMF Classic, wakacyjne, magazyn Kierunek Lato. Za chwilę Paolo Conte nam zaśpiewa, ale najpierw jeszcze obierzemy kierunek Portugalia.
1: Książka cię poprowadzi. Najciekawsze książki podróżnicze poleca Katarzyna Chnat.
2: Dlaczego sardynki stały się symbolem Lizbony? Co wspólnego z tym miastem mają słonie? I od czego najlepiej zacząć opowieść o stolicy Portugalii, żeby odkryć jej prawdziwy charakter? Tego między innymi dowiemy się z książki Lizbona, sardynki i słonie, której autorką jest Janka Wolny. Tłumaczka, która od lat mieszka w Hiszpanii, zafascynowana jest Portugalią, a nad książką o Lizbonie pracowała przez kilka lat. I jak sama przyznaje, nie jest to taki zwykły przewodnik.
3: Chciałam napisać książkę ciekawą, taką, która zainteresuje nie tylko czytelników książek historycznych, nie tylko historyków, ale też osoby, które po prostu lubią ciekawe historie. A jest to miasto naprawdę wielu kontrastów, mieszanka wielu kultur, mieszanka wielu sposobów na życie. To, co mnie zaskoczyło, to, że jest to europejska stolica, a żyje się w niej naprawdę spokojnie. Tak się wydaje, że ludzie żyją swoim rytmem, nie spieszą się, żyją po prostu po swojemu, nie dostosowują się do końca do takich globalizacyjnych standardów, że trzeba cały czas pracować, trzeba być 100% wydajnym, trzeba cały czas robić coś pożytecznego, a jeżeli się nie robi nic pożytecznego, to przynajmniej coś ładnego do wrzucenia na Instagram. Więc ten weekend, kiedy się tam pojawiłam po raz pierwszy, tak naprawdę nie mogłam powiedzieć, że znam Lizbonę. Mogłam powiedzieć, że zajrzałam przez dziurkę od klucza, zobaczyłam coś, co jest super, a teraz muszę dostać ten klucz, otworzyć te drzwi i wejść do miasta, żeby móc się mu naprawdę przyjrzeć.
2: Proszę cię o takie trzy rzeczy, które mogłabyś powiedzieć o Lizbonie i które mogłyby przekonać tych, którzy już tam nie byli, że naprawdę warto tam pojechać.
3: Lizbona to jest naprawdę miasto wyjątkowe. Na podstawie historii samego miasta możemy w dużej mierze zobaczyć historię Europy i historię świata. Więc mamy ogromny przekrój historyczny przez najróżniejsze pozostałości od najdawniejszych lat i wydaje mi się, że historia Lizbony, w jaki sposób ją opisałam, podzieliłam tak naprawdę książkę na trzy typy rozdziałów. Kroniki, w których opisuję historię jako taką chronologicznie, potem klucze, które opisują rzeczy, które każda z nich ma swoją historię, ale są bardzo obecne w dzisiejszym życiu miasta, jak na przykład pastel de nata, czyli te słodkości lizbońskie, albo tramwaje. Opisałam historię każdego z tych zjawisk, bo sama zastanawiałam się, kiedy przyjechałam do Lizbony, dlaczego takie stare tramwaje tam jeżdżą, albo dlaczego właśnie sardynki są smażone wszędzie, albo dlaczego sprzedaje się likier czereśniowy. Więc szukałam odpowiedzi na te pytania i starałam się przedstawić właśnie w tych rozdziałach zatytułowanych klucze. I potem mamy rozdziały zatytułowane migawki, które są już moimi osobistymi odczuciami, obserwacjami na temat Lizbony. Po prostu opowiadam to, co mi się w mieście przydarzyło.
2: A o wszystkich tych historiach przeczytacie w książce Lizbona, sardynki i słonie, której autorką jest Janka Wolny. Serdecznie polecam.
1: Książka cię poprowadzi. Najciekawsze książki podróżnicze poleca Katarzyna Chnat.

Biały delfin podpłynął przy muzyce Michela Legranda. To jest wakacyjne RMF Classic, magazyn Kierunek Lato. Dariusz Stańczuk, zapraszam. Z serialu Jan Serce, słynny temat Seweryna Krajewskiego. Przed nami będzie Madagaskar z tematami Hansa Zimmera. A już teraz W cudzej skórze, z tej produkcji muzyka, za którą stoi Siddhartha Khosla.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: Na jednej z nich zapisał fragment wiersza Wiktora Hugo. Odurzyć grzechotkami umysł, rwący się do pracy. W innym miejscu podsumowuje swój dzień. Oto minął dzień i nic nie zrobiłem. Dlaczego? Duży chłopiec z brodą. Informacje o śmierci Piotra Kiri pojawiają się w gazetach na całym świecie już następnego dnia. Często na pierwszej stronie. Choć dużo więcej pisze się o trzęsieniu ziemi i pożarach w San Francisco oraz w północnej Kalifornii. Wstrząsy trwały 65 sekund. Około 300 tysięcy ludzi straciło dach nad głową. Wielu życie. Gazety drukują nie tylko portrety Piotra. Są zdjęcia wozu, który go potrącił. Krzyżykiem zaznaczono koło, które zmiażdżyło mu czaszkę. Jest też rysunek. Théâtre de l'Accident. Ktoś dokładnie nakreślił ruch na skrzyżowaniu w tamtej chwili. W tytułach i tekstach najczęściej pojawiają się dwa słowa. Tragique oraz écrasé. Tragiczny i zmiażdżony. Zmiażdżony. Takiego określenia

0: a też Maria w pierwszych słowach dziennika żałobnego. Na stronie drugiej w nawiasie napisała: Piotr Curie nie żyje. Zmiażdżony na ulicy 19 kwietnia. W innym notesie dodaje: Straciłam mojego Piotra ukochanego, a wraz z nim całą nadzieję na przyszłość. La vie de Paris, 1906. Piotr Curie ocierał się o śmierć w swym niezwykłym laboratorium, gdzie przeprowadzano najbardziej niebezpieczne eksperymenty. W końcu jednak zmarł jak zwykły człowiek. Poślizgnął się i wpadł pod załadowany wóz. The New York Times umieścił notatkę zatytułowaną Profesor Curie zabity na paryskiej ulicy. Śmierć Piotra odnotowały też gazety w Polsce, na przykład Krakowski Czas z 26 kwietnia. W ostatnim miesiącu tyle matek, ludzi straciło życie wskutek szeregu żywiołowych katastrof, iż sądzić by można, że wobec tylu wieści chiobowych jedna więcej ofiara nie wywrze silniejszego wrażenia, a jednak...
1: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Curie, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: reklama.
1: A gdyby opera mogła Cię naprawdę zaskoczyć? Operowe odkrycia. Szósty Festiwal Opery Współczesnej od 5 września do 3 października w Operze Wrocławskiej. Wielkie emocje, nowe brzmienia i niezwykłe historie. Odkryj coś, czego się nie spodziewasz. Festiwal Opery Współczesnej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt współfinansowany przez gminę Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
3: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
11: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
10: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland. Po reklamie.
12: Prognoza na jutro.
13: Jutro, czyli w czwartek, 13 sierpnia, najpogodniej będzie na zachodzie Polski. Tam niemal bezchmurne niebo. Na pozostałym obszarze więcej chmur, ale padać z tych chmur nigdzie nie będzie. Temperatura maksymalna 19 nad morzem i na północnym wschodzie, 25 stopni na południu. Najcieplej do 27 stopni Celsjusza zanotujemy na południowym zachodzie Polski.
14: Dla wytrwałych wędrowców w karkonoszach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak snut.
2: A w najnowszym odcinku wrócimy na jeziora.
3: A w najnowszym odcinku wakacyjna rozmowa książkowa. Paweł Sołtys opowie nam o swojej mini powieści Monolog. W związku z tym nie zabraknie wątków warszawsko-fryzjerskich, ale oprócz tego zerkniemy do świata seriali i do kina.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
0: Reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
9: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
8: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit.
12: Idziemy do Żabki po promocję?
13: Przecież byliśmy wczoraj.
12: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
13: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
14: Najlepsze promocje pod słońcem. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo Tyskie Gronie pół litra za 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Żabka, uwolni swój czas.
15: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
16: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
17: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Po reklamie. Na letni wieczór. Pogodna muzyka w

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na muzyka spod igły prezentuje Wojciech Padias.
2: Dialog to najbardziej charakterystyczne dla tej realizacji. Dwaj wielcy skrzypkowie, którzy są sobie równi, godzą się też, by na zmianę pełnić rolę tego prowadzącego koncert. Isaac Stern i Dawid Oistrach w czterech koncertach na dwoje skrzypiec Antonio Vivaldiego z płyty CBS-u z 1961 roku, która brzmi naprawdę lepiej niż wiele współczesnych, co wyjaśnia. A Filadelfijczykami dyryguje Eugene Normandy.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: Reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Idziemy do Żabki po promocję?
8: Przecież byliśmy wczoraj.
7: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
8: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
9: Najlepsze promocje pod słońcem. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo tyskie Gronie pół litra za 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
14: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
16: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Po reklamie.
0: RMF Classic. Spokojna przystań dla żeglarzy.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku wakacyjna rozmowa książkowa Paweł Sołtys opowie nam o swojej mini powieści Monolog. W związku z tym nie zabraknie wątków warszawsko-fryzjerskich, ale oprócz tego zerkniemy do świata seriali i do kina.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
0: Ogłoszenie RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja Zapryciu na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja od miliona lat jestem związana prywatnie z realizatorem dźwięku, więc jak on jest, to ja mam pewność, że po prostu ja jestem w najlepszym wydaniu.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wokalistką, autorką tekstów, kompozytorką Pauliną Przybysz.
1: Kaja zaprasza w sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
6: Tak zakręconej loteriady

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Po reklamie. Czy nad Bałtykiem, czy nad Adriatykiem? RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.